funeka funu aibo bandisha medadi funeka funagifu taibo ayamu febadi funeka funu aibo bandisha medadi funeka funagifu taibo